noc i zawracają ze zdzierów tłe na internat. Wiedział, że zajtra.